0: ET Winyo or Radio.
1: Piny mora mora, e piny mor bedi kingiye. Ah, jomoro to, makawunu jocha. Piny mora mora, e piny mor bedi kingiye. Piny telingi. Ujaro timi nikara wobe kayo miyagira.